0: Xesha ngoku intsimbi yethoba kwiindaba zezilo mzantsi lamigama ndinguzusiphe ndingwakwadidi. Kukho ulibaziseko kubemi baseGhana kulindeleke uba babuyele kwilizwe labo lokuzalwa namhlanje.
1: Lezi izindaba zezilo mzantsi.
0: Molo ke makhedi, mama ndibulise mphulaphuli kusasanje kulibazisekile kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo kwisixeko saseRhawutini. Ukuhamba kwenqwelomoya iza kubuyisela abemi baseGhana abangamakhulu amathathu kwilizwe labo lokuzalwa.